Byłeś przy mnie, czułam, że zmieniam się w sobie. I co by nie napisał świat, nie wytykał moich wad, wierzyłam tobie.